0: Tajemnica trzecia, cierniem ukoronowanie. Módlmy się za wszystkich młodych ludzi, aby Bóg zachował ich w czystości, chronił przed pułapkami świata i obdarzył odwagą wiary. Z orędzia Matki Bożej, drogie dzieci, w szczególny sposób noszę was młodych jako źrenice oka. Kocham was czulą miłością i pragnę, abyście byli bardziej otwarci na Ducha Świętego, ponieważ Bóg pragnie przyciągnąć was do siebie. Gdy tłum wyśmiewa Jezusa i wkłada mu na głowę koronę cierniową, on odpowiada pokorą. Módlmy się, aby młodzi ludzie odczuli tę miłość, odrzucili fałszywe bożki świata i wybrali Jezusa jako swojego jedynego króla.
1: Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
2: Ave Maria,
1: gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Ave Maria, mai conoscia, noi sana cresci, sada in smrti nascia.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Ave Maria, mai conoscia, noi sana cresci, sada in smrti nascia.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Ave Maria, mai conoscia, noi sana cresci, sada in smrti nascia.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, mai conoscia, noi sana cresci, sada in smrti nascia.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, mai conoscia, noi sana cresci, sada in smrti nascia.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, mai conoscia, noi sana cresci, sada in smrti nascia.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, mai conoscia, noi sana cresci, sada in smrti nascia.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, mai conoscia, noi sana cresci, sada in smrti nascia.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, mai conoscia, noi sana cresci, sada in smrti nascia.
2: Sia gloria al Padre,
1: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders diejenigen, die deine Barmherzigkeit am meisten bedürfen.
2: Maria, Regina della Pace,
1: Maria, Königin des Friedens, bitte für uns.